0: Parka, muziky a energie.
1: Svět celebrit bez filtru. Jen na Metropole.
2: Radio Metropole. Radio Metropole.
1: Radio Metropole.